0: Estamos no nuestro reino, no nos preocupamos. No somos. Esperamos que usted lo sepa.
1: Pure wyjść dać radę.
0: To ty się idziemy.
1: Siedzimy.
0: No ty ale... Ty nie więcej?
1: No ale na nic nie jest.
0: Dobrze, idzie nie chce.
1: Wszyscy idziemy. Nie wiem, że jest to
0: coś... A ty su idzie nie chce.
1: Ma na rękę mało sobie nie chce, więc robię nie chce.
0: A, ale wycinie, no. No,
1: bo no, była po prostu nie chce się wpływa.
2: Czy już jest to indywidu numeryko?
1: O, z tym głowu... Orz! Jokany!
2: No i salut.
0: Ok, no, funkcjonuje. Funkcjonuje.
1: Trzymaj, zez. Dobra.